La terza chiesa, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la ter